0: Na urashura kwifuriza weekend nziza ukunda wa unenye nuzi kuka wafita mahira wamu PDG wamu manajire wa urashura kumifuriza weekend nziza urashura kutelefona kuri 63 8 63 73 uchange mesaje kuri 72 74 41 ubusa 6 20 5 na vyo kujama weekend yo Allo.
1: Allo, Toto.
0: Yes, I need to tuvuga now.
1: Uri kuvuga hano yitwa Black Ego hano kuri Kotewe.
0: We Black Ego.
1: Ego.
0: Uranyumva neza?
1: Neza cyane, gatano kuri gatano.
0: None urasasampisha amafaranga canke n'amajambo gusa.
1: Ayiwana ni mukanya ngira nugare kabisa saa 11.
0: Kugira ngo ugende hahandi nyene kwa kundi nyene.
1: Hamwe wari ko ravuga. Batuhuriza hamwe na bamwe bakora buga
0: hajya nyene
1: hewe girantore akaririmbo kitwa maso ya indirimbo yitwa maso ya
0: ubona ibagi
1: umutete yaraho wo mu Rwanda sizo kongena
0: yitwa gute
1: element
0: Biti iyo ndirimbo ivuga gute
1: ba iyitwa element niyo yitwa element ndamwibuze ndayiture uyitwa Ange ndamubwire ko abana ariwe mukobwa wa mbere nkunda
0: mama
1: si bintu
0: nukuri kima na niyo ndirimbo title yayo yitwa gute
1: yitwa maso
0: maso merci beaucoup
1: Sawa mubandanye kudutamu.
0: Urakoze cyane. Sisa. Tamba dusma. Kudada deki. We anje ukundwa n'umuntu n'umuntu